bekani bafowethu no dada hayi ningafikela ubuthongo hayi bekani phela bekani sekuyazi awu cabanga ukubandlulele uSlip on Jothi ubanjwe sekusile kanje hayi hayi hayi bekezelani bafowethu sekuyalunga awu sekuyasa awu sekukubamba nje umoya amambala manje asela ukushayisa sekusile nje don't bang the door on my face stimela.